0: jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów.

0: któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
1: Na te informacje zebrał Stefan Folzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem. Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
2: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
1: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Zatrzymany warszawski adwokat, który wywoływał fałszywe alarmy, miał podszywać się pod znanego prokuratora i wiceministra, ustaliła Rzeczpospolita. Mężczyzna twierdził, że planowane są rzekome zamachy na życie najważniejszych osób w państwie. O szczegółach Aleksander Przoniak.
3: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
4: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
3: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
3: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polacy rozczarowali w meczu towarzyskim z Ukrainą, przegrali 0-2. Wrocławski stadion z dumą opuszczały tysiące ukraińskich kibiców.
6: Klasno, super, super, super, dobrze, ara.
7: Słyszałem, że był świetny doping u ukraińskich kibiców, że zakrzyczeliście Polski.
6: No tak, oczywiście, oczywiście. Było mało, ale wolali mocno.
8: Myślę, że to nie jest najważniejsze, że był fajny mecz, no przykład dla Polaków, że przegrali 2-0, ale mecz był fajny. No.
9: Dobra gra była, ale to jest i tak towarzyska gra, no to starały się chłopaki, no. Najważniejsze, co by tak było, no jakby powiem tak, co by wszystko było u nas między łamy, wszystko w porządku, nie było tam żadnych takich różnych niedorozumień, to najważniejsze.
1: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk.
10: To są aktualności jedynki.
1: Kryzys w amerykańskiej dyplomacji. Stacja NBC News alarmuje, że zwolnionych albo zmuszonych do przejścia na emeryturę zostało około 2000 dyplomatów. Według stacji urzędnicy ci zabrali ze sobą dziesięciolecia wiedzy i doświadczenia w reagowaniu na kryzys oraz wysoce specjalistyczne umiejętności językowe.
11: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej randze. Kanadze osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Turyści wracają w słowackie Tatry Wysokie. Po 7 miesiącach kończy się okres zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków. Nadal pozostanie jednak zamknięta trasa nakrywań na odcinku Trzystutniczki Rozdroże w Krywańskim Żlebie. W rejonie trwa remont turystycznego chodnika. Ten odcinek może być zamknięty nawet do października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
1: Poniedziałek z przewagą chmur we wschodniej części kraju zagrzmi, ale deszcz możliwy jest prawie wszędzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami bardzo słaba. Zamglenie lub mgła. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 2. Temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do słabej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba, zamglenie lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba, zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, na północy początkowo okresami 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3.
10: Jedynka. Polskie Radio.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga.
1: Bloga.
0: Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać miałbym się połowie świata? Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę, delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Danie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierci,

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie, pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilku

0: 10 miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
1: Na te informacje zebrał Stefan Folzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

0: aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Burza po uhonorowaniu bohaterów UPA. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego jest skandaliczna. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
2: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
3: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, które się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
1: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Dwie umowy na 120 miliardów złotych zostały podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
4: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
5: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
4: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu na obronność. Mamy dostać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę. Dziś wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony, udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór. Kobieta przeszła dwie operacje. Pani Joanna przyznaje, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan zdrowia córki.
6: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
0: Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali.
7: To są aktualności jedynki.
0: Alert RCB dla mieszkańców powiatu lęborskiego na Pomorzu. Od dziś do środy w wielu miejscowościach regionu będzie słychać syreny. Służby apelują, by zachować spokój. To będą testy systemu alarmowania ludności. Ważny termin dla pracujących wcześniejszych emerytów. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z ZUS-em. Trzeba złożyć komplet dokumentów dotyczących osiągniętych przychodów od 1 marca zeszłego do 28 lutego tego roku. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że przekroczenie limitów przychodów o 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkować będzie pomniejszeniem albo całkowitym zawieszeniem świadczenia.
8: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, a mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł, czyli powyżej tej kwoty świadczenie nie zostanie zmniejszone.
0: Limity dorabiania są aktualizowane co kwartał. Nowe zaczną obowiązywać od dziś. Zwolnione są z nich osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Najmłodsi świętują dziś Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji z tej okazji było już w weekend. Kolejne od rana. Najmłodsi, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że to ich ulubione święto.
9: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
10: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy.
11: Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
0: Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, ale deszcz może popadać prawie wszędzie. Słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm. Ona tu jest.

lipca, słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni,

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy. Nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Folzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

0: Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Burzowe będą kolejne.

0: Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że w tym tygodniu nie zabraknie gwałtownych zjawisk.
1: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na krańcach południowo-zachodnich dziś do godziny 10. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do kraju 24-letnią Polkę. Chora na nowotwór Klaudia jest w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
2: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: 1,5 tysiąca wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Orel podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
4: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dzieci, Ojce i Dziadki, Jana Festival, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
4: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. Spektakularna metamorfoza zabytkowego kompleksu ogrodowego przy zamku w Windsorze. Już tego lata zwiedzający będą mogli odkryć ogród Wenus. Więcej o tym wyjątkowym miejscu nasza londyńska korespondentka.
5: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami burzowy dzień na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie, chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.